jak ji czytasz, znaczy tam jak jest to chillo. Bo zdaj twój mózek, znaczy pohlibluje dół.